On va écouter maintenant Maria et William. Posłuchajmy Maria i Williama. Voici les chansons. Proszę posłuchać te piosenki. Piękne jest lato, l'été est beau. Słońce wschodzi i zachodzi. Soleil se lève et soleil se couche. Bonne écoute. Proszę je posłuchać.